0: Ale ja myślę, jeżeli oni podali na przykład takie coś, można wszystko zrobić, prawda? Tak? No i co? No i trzeba dobrze mówić, dobrze przekonać człowieka, żeby to kupić, prawda?
1: Prawda.
0: Żeby pocować gorączkę, żeby oświadczyć, to ten dom jest bardzo doskonały. Pani to i tamto nie zastąpi tego, co ja pani sprzedaję.